0: Jaki to umiem się robi?
1: Ja ty nie widzisz!
0: Tak! Muszę kręcić. Ona jest leki.